koło mnie spraw, a co narzucą zbisikę najmądrza. Jo, kto chce zgarnąć, trzeba zejprać, komu je to wsiekną, kto jest sam, no jako ja. Kto ma serce w sprawnym miejscu, kto je proste prima, a co narzucą zbisikę najmądrza.